Oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo. Grazie.